0: Sereng se roko mo ngwane engu engu sereng se roko mo ngwane re batle magapu
1: re batle magapu
2: wa plus one
3: check check check.

Hi, Lady Soski. Hi, Lady Soski. Mahalo Butata Carlton Ville. Hi, DJ. Ara mofe malo mahal. 10 over 10. Tinalo ya na wanesu. Tewezi na shift. Tanko.